0: Wieczornej Cheeria. Dźwięk Forum Warm Brudu.
1: Brudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.